0: Skupaj vemo.
1: Skupaj znamo.
0: To so najlepši spomini.
1: Mi smo Salomon.